haka yake mita 94.6 ake sauraro. Alin za ku gwamna cewa karfe 8:30 lokacin za mu je ga shirinmu na gaba, wato labarin jiha, wato state news. Amma sai mai sauraro ya mana aikin afuwa bisa wasu dalilai da suka fi ƙarfinmu, labaran zai a cikin kowane lokaci zai iya zuwa a gare ku. Amma ku ci gaba fuskancewa da mita 94.6 domin ilmantarwa, faɗakarwa game da nishaɗantarwa.

ra'ayi zuciyar al'umma. Allah ya cika kowa burinsa. Haka shike, daga gefen masu aiko da sakonni, bari mu ji daga matashiyar da suke aikowa.